Ponieważ się rad. Sienek to spadajer za ta sim te tarnia haliorat. Urgi muzura sum za sanga, hadori nirni gel za sanga. Alla gnuti gwolla sanga, arro sanga, arro.